ware kerun likicha oba be wanya gro input okonyo jo jome apoy wan solo bala miwa wila aye kwibale boje kerikam rulong bebe kinu kanuni rulong kunikia ngwen peri chuka yago wikalbati.